0: Nie
1: posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie posiedział, nie